Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. W minioną środę, drodzy bracia i siostry, obchodziliśmy jedno z 12

Za nami Świetilen, święta przemienienia pańskiego w wykonaniu mnichów z Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Cały czas, drodzy bracia i siostry, jesteśmy w okresie święta przemienienia pańskiego, a okres tego święta zakończy się w Cerkwi Prawosławnej w najbliższą środę. W naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na autokarową pielgrzymkę do Wojnowa. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą rozgłośnię radiową. O godzinie 17:15 żywoty świętych, a zaraz potem prelekcja ojca Doroteusza Sawickiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który mówić będzie o świętej Górze Grabarce. O godzinie 18:00 retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. A po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dziś profesor Artur Bossowski. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 23 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy w okresie postu przygotowującego nas do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Wawrzyńca archidiakona z Rzymu, świętego Sykstusa II papieża rzymskiego. Dzisiaj wspominamy również świętego Agapita diakona rzymskiego oraz świętego Ławrencjusza Saloite. Już w najbliższy piątek Cerkiew Prawosławna obchodzić będzie jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, zaśnięcie Najświętszej Bogu Rodzicy. Za chwilę na naszej antenie zaproszenie na autokarową pielgrzymkę do monasteru do Wojnowa, gdzie znajduje się cerkiew pod wezwaniem tego święta.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza do udziału w autokarowej pielgrzymce do monasteru w Wojnowie z okazji zbliżającego się święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Wyjazd 28 sierpnia o 6 rano, w programie uczestnictwo w boskiej liturgii, procesja, a także wspólny posiłek. Planowany powrót do Białegostoku około godziny 18. Szczegółowe informacje dotyczące tej autokarowej pielgrzymki do Wojnowa dostępne są pod numerami telefonów 883 772 000, 883 772 000, a także inny numer telefonu 503 130 337 503 130 337. Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej autokarowej pielgrzymce do monasteru w Wojnowie z okazji święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 15 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 19, wersety od 16 do 26. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, przypominam wam Ewangelię, którą wam zwiastowałem i którą przyjęliście i przy której trwacie. Przez nią też dostępujecie zbawienia, jeśli trzymacie się tego słowa, które wam zwiastowałem, chyba że na próżno uwierzyliście. Przekazałem wam przede wszystkim, co i otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i powstał z martwych trzeciego dnia według Pism. I ukazał się Kefasowi, potem 11, następnie ukazał się ponad 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy umarli. Dalej ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. W końcu, po wszystkich, ukazał się i mnie, jakby płodowi poronionemu. Ja bowiem jestem tym najmniejszym z apostołów, który nie jest godny być nazwany apostołem, ponieważ prześladowałem cerkiew Bożą. Ale dzięki łasce Bożej jestem, kim jestem, a łaska Jego nie stała się we mnie daremna. Ale bardziej niż oni wszyscy się natrudziłem, nie ja jednak, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy to więc ja, czy tamci, tak zwiastujemy i tak...

W owym czasie pewien młodzieniec podszedł do Jezusa, kłaniając się mu i mówi: Nauczycielu dobry, co dobrego mam uczynić, abym miał życie wieczne? On odrzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? Jezus rzekł: Tych oto. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył. Czci ojca i matkę oraz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Wszystko to zachowałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach. A potem idź w ślad za mną. Usłyszawszy to słowo, młodzieniec odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele bogactw. Jezus zaś rzekł swoim uczniom: Amen, mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebios. I znowu mówię wam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Usłyszawszy to, uczniowie zdumiewali się ogromnie, mówiąc: Któż zatem może być zbawiony? Spojrzawszy zaś, Jezus rzekł im: U ludzi jest to niemożliwe, u Boga zaś wszystko jest możliwe.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i pytał, co ma uczynić, aby otrzymać życie wieczne. A za chwilę nieco więcej powiemy o tym fragmencie Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii o bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Zbawiciela. Ten młody człowiek zadał Chrystusowi tylko jedno krótkie pytanie. Pytanie, które tak naprawdę codziennie powinien stawiać sobie każdy z nas. Pytanie, które wydaje się być najważniejsze w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina. Krótkie pytanie. Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? I Zbawiciel mówi do tego młodzieńca, że powinien przestrzegać przykazań. Kiedy młodzieniec pyta, których z przykazań powinien przestrzegać, to Chrystus mu odpowiada: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę, a także miłuj swego bliźniego jak siebie samego. I kiedy młodzieniec odpowiada, że on już to wszystko czyni, to Chrystus dodaje jeszcze takie słowa: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Ewangelista Mateusz opisuje, że po tych słowach młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ był człowiekiem zamożnym i miał wiele majątności. Kiedy wyobrażamy sobie dziś tego młodzieńca, drodzy bracia i siostry, który rozmawiał ze Zbawicielem, i pamiętamy również inne postacie z Ewangelii, które spotykał na swojej drodze Chrystus, to widzimy, że ten młodzieniec w gruncie rzeczy był bardzo dobrym człowiekiem. Z Ewangelii wiemy, że różni ludzie przychodzili do Chrystusa. Byli tacy, którzy przychodzili wystawić Go na próbę, byli tacy, którzy przychodzili prosić o uzdrowienie, a ten człowiek w odróżnieniu od innych

przyszedł po prostu porozmawiać o życiu wiecznym. Musiało być to dla niego bardzo ważne. I kiedy Chrystus powiedział, że powinien rozdać swój majątek biednym, to nawet się nie oburzył. Nie miał ten młodzieniec do nikogo pretensji. On jedynie odszedł zasmucony. Zastanówmy się, drodzy bracia i siostry, właśnie nad tym jednym gestem tego młodzieńca z dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego był gotów spełnić wszystkie przykazania bez wyjątku, a po tym ostatnim zaleceniu Chrystusa odszedł zasmucony? I dlaczego Chrystus od razu nie mówi do młodzieńca, aby sprzedał wszystko, co ma, ale dopiero później zaznacza, że jeżeli chcesz być doskonały, to powinieneś sprzedać to, co masz, a resztę rozdać ubogim. Tak jakby było to jeszcze ważniejsze niż te poprzednie przykazania. Święci ojcowie naszej cerkwi, komentując tą historię z dzisiejszej Ewangelii, są bardzo zgodni, że bogactwo samo w sobie nie stanowi przeszkody w zdobywaniu zbawienia. Ludzie bogaci nie od razu skazani są na wieczne potępienie, ale święci mówią, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że razem z bogactwem w naszym sercu pojawią się inne niebezpieczeństwa. Pojawi się chciwość, pokusa gromadzenia coraz to więcej i więcej,

i które często jest bardzo męczące dla naszej duszy. Święty Jan Chryzostom zadaje takie pytanie. O kim powiemy, że cierpi nieznośne męki? Czy o tym, kto pragnie drogich potraw i napojów i nie może ich mieć na tyle, ile chce? Czy o tym, który nie ma takiego pragnienia? Oczywiste jest, że o tym, który pragnie, a nie może osiągnąć tego, czego pragnie. To bowiem jest bolesne, pożądać czegoś, a nie mieć, mieć pragnienie, a nie pić. I niech te słowa, drodzy bracia i siostry świętego Jana Chryzostoma, będą dla nas właśnie taką przestrogą, że już samo pragnienie często prowadzi do dużo większego cierpienia niż jakieś braki w naszym życiu. Już samo pragnienie może nas doprowadzić do cierpienia i smutku. Dlatego ważnym jest, abyśmy dostrzegali te wszystkie dobra, które daje nam Bóg i dziękowali za to, co mamy. Amen.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszej antenie za chwilę podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. W każdą niedzielę o godzinie 16:45 dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą działalność. A my, drodzy bracia i siostry, przypominamy również, że cały czas jesteśmy w okresie postu uspińskiego, postu, który przygotowuje nas do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Jest to krótki, dwutygodniowy post, ale post dosyć surowy, który zgodnie z naszą tradycją pochodzi już z V wieku. Natomiast jego termin i zasady zostały ostatecznie uporządkowane w XII wieku. Cerkiew przypomina nam również o tym, że post nie sprowadza się tylko do ograniczeń w jedzeniu. Jest to przede wszystkim czas naszej modlitwy, czas pracy nad naszymi

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele

Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z

Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Bazylemu Markiewiczowi z Białegostoku, dziękujemy pani Antoninie Koło z Bielska Podlaskiego, dziękujemy pani Wierze Sadowskiej z Białegostoku, pani Elżbiecie Tałuć z Białegostoku, pani Wierze Dudarik z Białegostoku, dziękujemy również pani Joannie Wasyluk z Bielska Podlaskiego, panu Markowi Siemieniako z Wasilkowa, panu Markowi Małachowskiemu z Białegostoku, dziękujemy również pani Oldze Kopylowej z Białegostoku, panu Piotrowi Putko z Siemiatycz oraz pani Annie Tyniewickiej. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, za wsparcie naszej rozgłośni radiowej. Dziękujemy, że wspieracie nas swoją modlitwą, życzliwością, a także ofiarami. Dzisiejsza Ewangelia o bogatym młodzieńcu stawia przed nami pytanie o to, do czego naprawdę jesteśmy przywiązani. Cerkiew mówi nam o tym, że Chrystus nie potępia samego posiadania, ale pokazuje, że dobra materialne nie mogą stać się dla człowieka przeszkodą w czynieniu dobra. To, co mamy, nabiera właściwego sensu wtedy, gdy potrafimy się tym dzielić. Właśnie dlatego z wielką wdzięcznością przyjmujemy każdą pomoc okazywaną naszej rozgłośni. Dzięki Państwa wsparciu Radio Ortodoksja może transmitować nabożeństwa, możemy przygotowywać audycje i przede wszystkim głosić Słowo Boże, które jest ważne dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że jesteście razem z nami, dziękujemy, że tworzycie razem z nami to prawosławne radio i życzymy Wam tego, aby dobry Bóg obdarzał wszystkich naszych darczyńców dobrym zdrowiem i Bożym błogosławieństwem na mnohaja i błahaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 1002 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 1002 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45, a na naszej antenie teraz siostry z Monasteru Świętych Marii i Marty na Świętej Górze Grabarce i fragment psalmu pierwszego, czyli Błażen mórz.

miejscowej drewnianej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogorodzicy pochodzą z połowy XIII stulecia. Była ona wówczas centrum miejscowego kultu ikony Spasa, Chrystusa Zbawiciela, którą wyłowiono z przepływającego u stóp zamkowego wzgórza Bugu. W trudnych chwilach, w chorobach i nieszczęściach lud śpieszył, by przed ikoną wylać swe żale i prośby. W wielu przypadkach w cudowny sposób otrzymywał ukojenie swych trosk. Nic więc dziwnego, że sława ikony szybko rosła i wkrótce znana ona była na całym Podlasiu. Gdy w 1259 roku okolicznym terenom zaczęły zagrażać tatarskie hordy Burundaja, lud jedyny ratunek widział właśnie w cudownej ikonie. Tysiące pielgrzymów wyruszyło do mielnickiej świątyni i ze łzami w oczach zanosiło przed nią modlitwy o wybawienie. Przybył tutaj również w 1260 roku książę halicko-wołyński Daniel. Również on prosił przed cudowną ikoną o ratunek i obiecał ozdobić ją i świątynię. Gdy udało mu się uchronić okoliczne ziemie od najazdu Tatarów, wszyscy ujrzeli w tym bezpośrednią ingerencję Boga. Kult ikony wzrósł. Nie znamy dalszych losów cudownej ikony. Wiemy jedynie, że w późniejszym okresie w trosce o jej bezpieczeństwo, być może w okresie tatarskich najazdów, wywieziono ją z Mielnika. Nigdy tu nie powróciła. Tradycja głosi jednak, że nie została zniszczoną. Ukryto ją gdzieś w Puszczy Mielnickiej, być może w lasach w okolicach Grabarki. W XIV wieku odnotowano, iż na tych terenach przywiązywano niesłychanie wielką wagę do święta Przemienienia Pańskiego, potocznie zwanego na Podlasiu świętem Spasa i Zbawnika, co mogło być pochodną wcześniejszego kultu ikony Spasa. W wiekach XIV po XVII kult Spasa rozprzestrzenił się na cały nadburzański obszar Podlasia. Co wspólnego ma święto Przemienienia Pańskiego z ikoną Spasa?

dni przejawia się motyw zbawienia i Chrystusa Zbawiciela, Spasa i Zbawnika. Trwający w tym czasie post przed świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy w ludowej tradycji nazywany jest dzisiaj spasówką, tak jakby odnosił się nie do święta zaśnięcia, a do święta przemienienia pańskiego. Nie wiemy dokładnie, co działo się na tych terenach w wiekach XIV i XV. Po śmierci księcia Daniela Halickiego jego włości przypadły Litwie. Jej dwór w dużym stopniu był już schrystianizowany przez Kościół prawosławny. Możnowładztwo wznosiło liczne cerkwie i sprzyjało rozwojowi życia monastycznego. W XVI wieku na Podlasiu działało około 150 prawosławnych świątyń. Mnichów na Podlasiu było około 90. Oznacza to, że cerkiew prawosławna była tutaj silną. Niestety, w 1596 roku część prawosławnego episkopatu z metropolitą Michałem Rochozą na czele podpisała w Brześciu Litewskim unię z Rzymem. Większość niższego duchowieństwa i ludu pozostała przy wierze przodków. Prawnie jednak, na mocy królewskich dekretów, cerkiew przestała istnieć. Świątynie i majątki kościelne de jure zostały przekazane duchowieństwu unickiemu. Oczywiście nie wszędzie udało się przejąć prawosławne świątynie. Zależało to od siły miejscowego prawosławia i woli możnowładcy, w którego dobrach leżała świątynia. W Drohiczynie na przykład większość świątyń pozostała przy prawosławiu, albowiem i możnowładztwo było wierne prawosławiu. Jednak już w sąsiadujących z grabarką Siemiatyczach

czy dany klasztor przystępował do Unii, decydowali przede wszystkim ktitorzy. Często działo się to wbrew woli samych czerniców, którzy niejednokrotnie zmuszeni byli szukać miejsca w innych monasterach. Gdy w czasach panowania Zygmunta III przechodzenie monasterów prawosławnych w ręce unitów było często efektem pro-unijnej polityki króla, to w okresie rządów Władysława IV decydowały o tym przede wszystkim postanowienia prywatnych właścicieli będących ktitorem klasztoru, którzy nierzadko w tym czasie porzucali prawosławie na rzecz katolicyzmu. W ten sposób dostały się w ręce unitów, zresztą przejściowo, między innymi monastery leżące w okolicach w Dobrach Wiśniowieckich. To samo stało się z klasztorami znajdującymi się w Dobrach Ostrogskich. Koniec cytatu. A więc oznacza to, iż przynależność duchownego wcale nie musiała być jego sprawą osobistej wiary, a po prostu okolicznościami, do których został zmuszony. I gdy tylko się okoliczności zmieniały, całe parafie z powrotem wracały do prawosławia. A więc wróćmy jednak do tego, co zrobił miejscowy proboszcz. Ten zrozumiał, że może to być cudowne widzenie i jedyny ratunek dla zagrożonej ludności. Postanowił więc zaprowadzić na wskazane we śnie uroczysko jak najwięcej okolicznej ludności. Na wezwanie duchownego w drogę udała się większość pozostałych przy życiu mieszkańców okolicznych terenów. Postawmy tu sobie zasadnicze pytanie. Dlaczego w czasie zarazy, gdy ludzie boją się zarażenia i stronią

Drodzy bracia i siostry, już za chwilę na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii świętego Jana Chryzostoma z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Dziś boskiej liturgii w białostockiej katedrze przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Teraz na naszej antenie retransmisja tego nabożeństwa.

W owym czasie pewien młodzieniec podszedł do Jezusa, kłaniając się Mu i mówi: Nauczycielu dobry, co dobrego mam uczynić, abym miał życie wieczne? On odrzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? Jezus rzekł: Tych oto. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, czcij ojca i matkę oraz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Wszystko to zachowałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach. A potem idź w ślad za mną. Usłyszawszy to słowo, młodzieniec odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele bogactw. Jezus zaś rzekł swoim uczniom: Naprawdę mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebios. I znowu mówię wam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Usłyszawszy to, uczniowie zdumiewali się ogromnie, mówiąc: Któż zatem może być zbawiony? Spojrzawszy za

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, Cerkiew w każdą niedzielę proponuje trzy czytania z Pisma Świętego. Te czytania powinniśmy wysłuchać, albo przynajmniej, jeżeli nie mamy takiej możliwości bycia w cerkwi, samemu przeczytać. To jest czytanie Ewangelii o zmartwychwstaniu, które jest podczas juczni niedzielnej, czytanie z listu apostolskiego oraz czytanie Ewangelii podczas boskiej liturgii. Przed czytaniami ewangelicznymi jest modlitwa, w której prosimy Boga, żeby rozpalił światłość poznania w naszych sercach. Ta światłość, która odnosi nas także do święta przemienienia Pańskiego, w okresie którego teraz jesteśmy. W dzisiejszym niedzielnym dniu mamy trzy czytania. To jest pierwsza Ewangelia niedzielna, czyli ostatni fragment Ewangelii według apostoła Mateusza, w której słyszymy takie słowa, polecenie Chrystusa. Idąc więc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Te słowa mają wypełnienie w czytaniu apostolskim, bo uczymy czego? Uczymy o Bogu. O jakim Bogu? I apostoł Paweł dzisiaj w liście do Koryntian w 15 rozdziale pisze, że uczymy o Bogu, który umarł za nasze grzechy według pism i że został pogrzebany i powstał z martwych trzeciego dnia według pism. Tak zwiastujemy i tak uwierzyliście. Jeżeli tak uwierzyliśmy w takiego Boga, to łatwiej jest nam przyjąć dzisiejsze czytanie ewangeliczne, w którym słyszymy o tym, jak bogaty młodzieniec przyszedł do Chrystusa i zapytał Go, co ma czynić, żeby osiągnąć to, co jest najważniejsze, życie wieczne. Nasze życie często upływa bez zadawania tego pytania. I dlatego często zmierzamy w ślepe zaułki, bo nie obieramy sobie celu naszego życia. Wydaje się, że to jest najważniejsze pytanie, które zadajemy w swoim życiu, powinniśmy zadać w swoim życiu. I w zależności od odpowiedzi na to pytanie powinniśmy tak kierować swoim życiem, żeby je wypełnić.

I małe dzieci powinniśmy uczyć, żeby się nie przywiązywały, żeby umiały podzielić się swoimi zabawkami, żeby umiały podzielić się książkami, lekcjami, ale także swoim wolnym czasem poświęcić go dla drugiego człowieka. Tak naprawdę wydaje się, że brakuje jeszcze jednego stwierdzenia bogatego młodzieńca, które wynika ze smutku, że nie jest w stanie tego dokonać. Panie, a cóż mogę uczynić, jeżeli nie jestem w stanie oddać tego bogactwa? I Cerkiew daje na to odpowiedź. I święci swoim życiem pokazują, że można być bogatym. Poznamy z Ewangelii i bogatego Józefa z Arymatei i innych bogatych książąt, bogatych ludzi, którzy nie przywiązywali swojego serca do bogactwa, ale w każdym momencie mogli go oddać i podzielić się nim. My uczymy się tego poprzez bardzo proste praktyki ascetyczne. Nie przywiązujemy się za bardzo do rozkosznego jedzenia, starając się pościć. Nie przywiązujemy się do tego, że mamy bardzo dużo czasu, starając się poświęcić ten czas na modlitwę. Ale jakże bardzo trudno jest czasami, kiedy nawet poświęcamy czas i przychodzimy do cerkwi, jeszcze zrobić trochę więcej i przygotować się do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Bracia i siostry, Bóg daje nam bogactwo, zdrowie, czas. My powinniśmy być dobrymi zarządcami. Takie jest to powiedziane w Ewangelii według apostoła Łukasza w 16 rozdziale. Powinniśmy być roztropnymi zarządcami dóbr, które posyła nam Bóg. I pamiętajmy, że u Boga wszystko jest możliwe. Amen.

Wspomina naszego blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiego i wsia Polski, i gospodina preoswieszczenniejszego Andrzeja, episkopa Supraskiego, da pomenien Gospodź Bóg po carstwie i swojem, wsiegda na niej i prysnej wo wieki wieków, swieszczenstwo, diakonstwo, monaszestwo i wiesz czyn cerkowny, da pomenien Gospodź Bóg po carstwie i swojem, wsiegda na niej i prysno i wo wieki wieków. Bogu chrani moją stronę naszą, władzę i wojnstwo i ja, da pomenit Gospodź Bóg po carstwie i swojem, всегда na niej i prysnej w wieki wieków, создателей, жертвователей, благоукрасителей, братьев святого храма сего, поющих, учащих и учащихся, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней и пресной во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней и пресно и во веки веков.

wyzwyczając czym się pornacie. Pobiedno i okiesnie, pojuszcze, opijuszcze, wzywajuszcze,

Primite, jadite, sie jest ciało moje, jeże za wyłomi moje, postawienie grechowi. Idzie od mnie wsi, sia jest krow moja nowego zawieta, jaże za wy i za mnogi, i zbywaje moja.

przerwy. Pomiani Gospodzie, Gospodina naszego, blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiego i wsyja Polski, i Gospodina preoswieszczenniejszego Andrzeja, episkopa Supraskiego, i wszakoje episkopstwo prawosławnych, i wże daruj świętym Twoim cerkwam w mire celych, czesnych, zdrowych, dolgodzięstwujących, prawoprawiaszczych, słowo,

Wieruję, Gospodzie, i ispowieduję, jako Ty jesteś w istinu Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzeszny je spasti. Od nich że pierwszy jestem as. Jeszcze wieruję, jako sije jest samoje preczystoje ciało Twoje, i sija jest samoja czesna krow Twoja. Молюся обо Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение моя, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститися святых Твоих таинств, Господи, в оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные, днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Niebo wrogom Twoim tajno powiem, miłob zaniat i dam jako Iuda, no jako rozbojnik ispowieduję Tia, pomianim ja, Gospodzie, w ocarstwie Twojem. Da nie w sud ili w osuждenie, budet mnie przyczaszczenie świętych Twoich tajn, Gospodzie, nowo iscielenie duszy i ciała. Aminie.

bo

Za nami retransmisja.

Polskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, a homilię wygłosił wikariusz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy ojciec Piotr Makal. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że boska liturgia to najważniejsze i najczęściej sprawowane nabożeństwo w cerkwi prawosławnej.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza do udziału w autokarowej pielgrzymce do monasteru w Wojnowie z okazji zbliżającego się święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Wyjazd 28 sierpnia o 6 rano, w programie uczestnictwo w boskiej liturgii, procesja, a także wspólny posiłek. Planowany powrót do Białegostoku około godziny 18. Szczegółowe informacje dotyczące tej autokarowej pielgrzymki do Wojnowa dostępne są pod numerami telefonów 883 772 000 883 772 000, a także inny numer telefonu 503 130 337 503 130 337. Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej autokarowej pielgrzymce do monasteru w Wojnowie z okazji święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dziś profesor Artur Bosowski. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Agata i Julia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Artur Bosowski. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
1: Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i też Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. I dzisiaj umówiliśmy się, aby porozmawiać o ostatnim członie nazwy kliniki. Ostatni to nie znaczy, że najmniej ważny.
2: Absolutnie, wręcz bym powiedział, że wszystkie te człony, o których żeśmy rozmawiali, są jednakowo ważne. To tak jak dzieci, prawda? To nie możemy mówić, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Więc myślę, że to jest jakby taka kolejność, że kardiologię dzisiaj omawiamy po raz jakby pierwszy, a w tym momencie, w tym cyklu ostatni. Ale to świadczy o tym, że też jest bardzo ważna, też zajmuje nam bardzo dużo czasu, ale też mamy dużo pacjentów właśnie kardiologicznych, których praktycznie obsługujemy na dobrą sprawę z całego Podlasia, a czasami też przyjeżdżają i z obszaru na przykład mazowieckiego, z obszaru na przykład olsztyńskiego, także tutaj można powiedzieć, że obsługujemy całą północno-wschodnią część Polski.
1: W kardiologii dorosłych to wiemy, że mamy chorobę niedokrwienną, grozi nam zawał, tym żyjemy. Mamy zaburzenia rytmu, nasze serce bije w różnym rytmie, nie zawsze
2: miarowo,
1: to wyzwala u nas duży niepokój. Bóle w klatce piersiowej nas niepokoją.
2: Nas też, pediatrów.
1: Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cholesterole. A jak jest w przypadku dzieci?
2: No panie dyrektorze, nie powiedziałbym, żeby to jest wszystko tak inaczej, bo to co pan wymienił praktycznie, poza sensu stricto może chorobą niedokrwienną, to my mamy to samo. Tutaj bardziej jesteśmy jakby skoncentrowani na wrodzonych wadach serca, to jest po pierwsze, bo to dotyczy już tych dzieci w okresie nawet płodowym, czyli płody, w okresie noworodkowym i wczesnego dzieciństwa i tutaj możemy mówić o wadach i sieniczych i niesieniczych, ale też musimy pamiętać o tym, że na przykład wszelkiego rodzaju na przykład zapalenia wsierdzia czy zapalenia mięśnia sercowego także jak gdyby mogą doprowadzać do nabytych wad serca, prawda? Czy choroby reumatyczne na przykład też może spowodować potem nabytą wadę serca w postaci chociażby niedomykalności zastawkowej, prawda? Czyli to my mamy w pediatrii, ale wspominał pan o bólach w klatce piersiowej. Można powiedzieć, że to jest jeden z najczęstszych powodów przyjęć do nas, tak? Omdlenia, zasłabnięcia, to jest jakby taki clue, ale też mamy właśnie bóle w klatce piersiowej i tutaj nie zawsze te bóle są jakby bólami takimi emocjonalnymi, stresowymi. Często one są też bólami związanymi na przykład z emocjami, z wysiłkiem fizycznym, a więc my takich pacjentów też mamy u siebie na oddziale, też musimy ich diagnozować, aby zobaczyć, co tak naprawdę jest powodem. Czy to jest faktycznie tylko stan emocjonalny, czy to jest coś na przykład, co jest jakby furtką do rozpoznania zapalenia wsierdzia, czy też na przykład zapalenia mięśnia sercowego u naszych pacjentów.
1: Młodzi pacjenci, czasami bardziej też rodzice, najczęściej jakie objawy? No ból to jest jakby takim osiowym, zawsze nas niepokoi. Jakie jeszcze inne dolegliwości niepokoją rodziców, a jak, co jest jakby dominuje tutaj, na co, albo może nawet tak, na co trzeba by zwrócić uwagę u naszych pociech, żeby czegoś nie przegapić.
2: Dokładnie, my musimy się skupić właśnie na tym stanie klinicznym, to co właśnie dolegliwości, jakie zgłaszają nam nasi pacjenci, a więc tutaj też musimy podzielić na tych małych i tych dużych. Może zacznijmy od dużych, bo to bliżej tej interny, więc na pewno będzie upośledzona tolerancja wysiłku, tak? Zmęczenie tych pacjentów, czasami zasłabnięcie, będą nam mówili, że jak gdyby no, nie tolerują wysiłku fizycznego, ale też często mogą też mieć infekcje dróg oddechowych, prawda? Czy też na przykład spadek masy ciała. To też daje dla nas taki asumpt do tego, że przy obecności oczywiście bólów w klatce piersiowej musimy tych pacjentów diagnozować. Diagnozować po pierwsze w kierunku na przykład zapalenia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca, prawda? No i oczywiście względnie ewentualnie te bóle w obszarze serca mogą być związane na przykład z zapaleniem osierdzia. To są też tacy pacjenci, którzy u nas też w ostatnich kilku miesiącach bywali na oddziale.
1: Panie profesorze, pan profesor powiedział spadek masy ciała. Raczej w tej chwili obserwujemy w odwrotną stronę, raczej niepokoi nas no, jakby duża nadwaga u naszych pociech.
2: Tak, zgadza się. To już jakby inna kwestia, grupa pacjentów. To są pacjenci właśnie z nadwagą, otyłością, którzy do kliniki też trafiają z powodu nadciśnienia. To jest taka grupa pacjentów, gdzie my musimy ich diagnozować nie tylko w sensie metabolicznym, czyli oceniamy, jaki jest profil glikemii, jaki jest profil na przykład lipidów, jaki jest profil hormonów na przykład tarczycy czy kortyzolu, ale też musimy zwrócić uwagę, z czego wynika także na przykład nadciśnienie, prawda? Bo my musimy wykluczyć przede wszystkim koarktację. To jest nasz punkt kardiologiczny. Oczywiście konsultujemy też nefrologicznie, czy nie ma zwężenia na przykład tętnic i tak dalej. Także i oczywiście, ponieważ mamy profil endokrynologiczny, musimy ocenić hormony, czyli pod kątem kortyzolu, katecholamin, czy tam nie idzie w kierunku na przykład feochromocytoma i tak dalej, bo też tacy pacjenci się zdarzają. A więc to, że mamy w klinice tyle profili, to jakby nam nie przeszkadza, bo my łączymy te nasze dyscypliny wspólnie. I tutaj właśnie to nadciśnienie, można powiedzieć, w tej chwili jest obserwowane w bardzo dużej ilości pacjentów, szczególnie właśnie z nadwagą i otyłością.
1: Ja poproszę tak od razu o wyjaśnienie. Pan profesor użył takiego sformułowania koarktacja. I myślę, że naszym słuchaczom jesteśmy winni wyjaśnienie, co to takiego jest.
2: Więc koarktacja aorty jest to wrodzona wada, można powiedzieć, serca albo bardziej naczynia, czyli tętnicy łuku aorty, gdzie dochodzi do jego zwężenia. I te zwężenie powoduje, że jak gdyby jest przyspieszenie przepływu krwi właśnie na tym zwężeniu, co powoduje potem przerost na przykład z jednej strony lewej komory serca, potem lewego przedsionka. To wpływa wtedy na niewydolność serca u takich dzieci, a z kolei też dopływ już do obwodu poprzez właśnie zwężone te naczynie jest gorsze. Mamy też taką sytuację, że czasami może być krytyczne zwężenie takiego naczynia i wtedy już wada ta jest bardzo poważna i wymaga szybkiej jakby interwencji i nie tylko samego kardiologa, co bardziej kardiochirurga, prawda? I wtedy my, ponieważ w Białymstoku jakby bezpośrednio nie mamy kardiochirurgii dziecięcej, z którego miejsca tutaj strasznie ubolewam, no to musimy wtedy jakby posiłkować się naszymi współpracami, kolaboracjami. Zwykle jest to WUM, czyli Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tam pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, albo Centrum Zdrowia Dziecka, czyli Międzylesie, albo także, nie ukrywam, też nasza współpraca z Ośrodkiem Gdańskim Kardiochirurgii Dziecięcej i też możemy współpracować z Ośrodkiem Łódzkim. Także no niestety tu nie mamy takiej zabiegowości, więc tą zabiegowość musimy po prostu na zasadzie współpracy, czyli wydzwaniamy, tłumaczymy, jakie są objawy kliniczne tych pacjentów. Oczywiście my wykonujemy całe inne badania, czyli echo serca, to co my możemy, angio CT na przykład wykonać i tak dalej, tomografię, te wszystkie rzeczy możemy wykonać łącznie z rezonansem serca, który też czasami robiliśmy i u siebie, ale też i u państwa w PSK, prawda, gdzie doktor Łukaszewicz nam opisywał te wszystkie wyniki.
1: Panie profesorze, zgłasza się pacjent z rodzicem dolegliwości
3: bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, niepokój. Jak wygląda wizyta takiego pacjenta? Jak wygląda badanie, czy jakie badania dodatkowe są wykonywane? Czego pacjent, a też i jego rodzic może się spodziewać?
2: Więc przede wszystkim tak, jeśli tacy pacjenci jak gdyby z takimi objawami jakby subklinicznymi trafiają na przykład na poziomie poradni i widzimy, że faktycznie w wywiadzie przeważa kołatanie serca, czyli jednym słowem Państwu można to powiedzieć, że nawet sam pacjent młodociany zgłasza, że ta praca serca jest arytmiczna, czyli po prostu wyczuwa przyspieszenie pracy serca podczas na przykład, nie wiem, leżenia, oglądania telewizji, etc. Wówczas takiego pacjenta kierujemy do naszej poradni i wtedy możemy po pierwsze zrobić podstawowe badania typu morfologia, CRP, CKMB, czyli oceniamy enzymy sercowe, oceniamy elektrolity, czy na przykład z powodu niedoborów elektrolitowych może dojść do takiej arytmii, albo na przykład niedokrwistość też może powodować tachykardię, arytmię, etc. Więc to możemy zrobić ambulatoryjnie. Natomiast jeśli widzimy, że w wykonanym w ambulatorium zapisie EKG już są nieprawidłowości, to oczywiście, żeby nie tracić jakby czasu, to robimy tak, że na CITO wysyłamy takiego pacjenta do naszej kliniki, gdzie tam jak gdyby poddajemy tego pacjenta całościowej diagnostyce kardiologicznej, czyli poza EKG, które wykonujemy codziennie, zakładamy holtery, nawet te eventy, czyli dłuższe te monitory, nawet po 72 godziny i jeszcze dłużej. Jeśli widzimy, że te arytmie na przykład są powiedzmy takie, które nasilają się podczas wysiłku fizycznego, bo też próbę wysiłkową robimy, to oczywiście analizujemy echo serca, żeby zobaczyć, czy powodem tych arytmii nie może być na przykład, nie wiem, zapalenie mięśnia sercowego, koarktacja, albo też na przykład kardiomiopatia. Więc wtedy taką diagnostykę robimy. No i oczywiście, jeśli podejrzewamy na przykład kardiomiopatię arytmogenną, to wtedy rezonans serca wykonujemy. Czyli można powiedzieć, taką szeroką diagnostykę naszym pacjentom aplikujemy. Ale też bywa taka sytuacja, że ci pacjenci trafiają na przykład z powodu omdleń. I do tej pory nie było ustalone, co jest powodem tych omdleń, tak? Więc mamy też taką możliwość w naszej klinice od kilku dobrych lat zakładania telemetrii. Telemetria, czyli taka jakby sprzed kilku lat wielka nowość, taki wielki boom, może w samej kardiologii dorosłej niekoniecznie to boom, ale na pewno w pediatrii był to duży boom, dlatego że zakładamy małe takie holterki, które są wielkości powiedzmy małej komórki. One są doładowywane też tak samo jak komórka i ten pacjent praktycznie może chodzić z tym urządzeniem ile chce, rok, pół roku, ile sobie tylko lekarz zażyczy. Mało tego, ci pacjenci wtedy podlegają stałemu monitoringowi 24 godziny na dobę. My jesteśmy we współpracy z taką firmą z Katowic, telemedycyna, i oni jak gdyby są na tych platformach non-stop, ci ludzie, oni po prostu mają dyżury. I w tej sytuacji, kiedy widzą, że coś się pojawia nieprawidłowego, to mają w obligacji albo telefon do lekarza prowadzącego, albo też wykonują telefon do rodzica względnie do na przykład pacjenta. I miałem taką sytuację, powiedzmy sobie 3 czy 4 lata temu, że dostałem telefon, będąc w Warszawie przed wykładem panowskim, że mój pacjent, który znajduje się w Kolnie, ma częstoskurcz, prawda? I to jest bezpośrednio zagrażające życiu. Ja pytam się, czemu nie dzwonili do rodzica? Rodzic nie odbierał telefonu, tak? Dzwonili do dziecka, dziecko też miało wyciszony telefon, bo było w szkole wtedy. No i ponieważ Kolno ma kilka szkół średnich, musiałem wykonać telefony do jednej pani dyrektor, drugiej. Okazało się, że u tej drugiej pani dyrektor faktycznie taka osoba jest w szkole. Ja mówię, że bardzo bym poprosił, że dzwonię z kliniki kardiologii, mam pacjenta na monitoringu i tak dalej. A ona mówi, a skąd pan wie, że akurat to jest nasza pacjentka? Ja mówię, no bo ma urządzenie założone. Nie każdy, drodzy państwo, z pacjentów jakby się chwali tym urządzeniem. Czyli to jest urządzenie, którego nie widzimy, a podobny obraz jak komórka ma każdy w tej chwili, tak? Więc jednym słowem wtedy pani ta dyrektor jakby no, podjęła te kroki, faktycznie poszła do tej sali, widziała, że ta dziewczynka się źle czuje. Została wezwana karetka. Ta karetka ten częstoskocz oczywiście rozpoznała, potwierdziła i przywieźli nam tą pacjentkę z Kolna do Białegostoku.
3: Tak? Niepokoju pacjentka dostała, bo klasówka, czy odpowiadała, czy tego się nie udało ustalić?
2: Myślę, że tego nie udało się nam ustalić. Najważniejsze było, żeby odnaleźć tą pacjentkę na poziomie Kolna, prawda? I z drugiej strony szybko ten częstoskurcz przerwać, a z drugiej strony tą pacjentkę no, trzeba było potem przygotować, bo ostatecznie ona po pobycie u nas w klinice pojechała do Warszawy na ablację właśnie, czyli ablację, czyli coś, co przerywa nie tylko farmakologiczne, właśnie niefarmakologiczne leczenie arytmii takich trudnych, nawrotowych, prawda, u dzieci.
3: Jak wygląda leczenie? Zdiagnozowaliśmy młodego pacjenta, ma chociażby zaburzenia rytmu, które utrudniają funkcjonowanie. U dorosłych mamy leczenie farmakologiczne. Też jeśli ono nie jest skuteczne, sięgamy po zabiegi ablacji, o których pan profesor wspomniał. Jaki jest tryb postępowania u dzieci?
2: Myślę, że z grubsza rzecz ujmując, mamy to samo. Czyli praktycznie, jeśli jest taka sytuacja, że arytmia jest jakby w niewielkim odsetku, w niewielkim procencie, nie jest złożona, jest pojedyncza, oczywiście zalecamy obserwację, względnie leczenie magnezem, potasem, prawda? Jeśli okazuje się, że ta arytmia jest na przykład bardziej złożona, towarzyszą temu objawy kliniczne, wtedy wchodzimy z panelem leków, czyli mówimy o farmakoterapii, czy to beta-blokery, czy rytmonor, czy flekainid, czy amiodaron, czyli mamy praktycznie taki sam panel leków, jak i dorośli, tylko oczywiście mamy troszeczkę inne dawkowanie, bo to specyficzne dla wieku pediatrycznego, bo wtedy liczymy wszystko na kilogram masy ciała, ale bywa też tak, że dołączając jeden lek do drugiego, prawda, sprawdzamy, czy jest efekt i bywa tak, że na przykład nie ma poprawy, jest tak sama ilość procent, na przykład 20% arytmii takiego pacjenta w holterze, wówczas no, możemy jeszcze dołożyć trzeci lek, prawda, do sprawdzenia, czy być może ten inny mechanizm tutaj nam, mówiąc kolokwialnie, zaskoczy, ale jeśli nie, to oczywiście takiego pacjenta kwalifikujemy jak najbardziej na procesy ablacji. Muszę przyznać, jeśli mogę się troszeczkę tak delikatnie do historii cofnąć, w 2010 roku wykonaliśmy w Białymstoku, w naszym szpitalu UDSK, właśnie pierwszą chyba na tym obszarze w pediatrii na Podlasiu ablację. To było 4 czy 5 pacjentów w wieku od 16 do 18 roku życia. Przyjechał pan profesor Sebastian Stec, to jest, można powiedzieć, kwalifikowany nie tylko elektrofizjolog, ale on ma też, że tak powiem, papiery europejskie. Pracuje i w Sanoku, i w Warszawie, ale też wiem, że w Karolinka Hospital w Szwecji. No i on wtedy nam wykonał ten zabieg. Oczywiście te zabiegi były też jakby monitorowane przez kardiochirurgów naszych. Pan profesor Hirle jakby opłaszczał nas swoją ochroną, prawda, bo w sytuacji, nie wiem, tamponady, zapalenia osierdzia, czy też na przykład, nie wiem, bloku trzeciego stopnia, to te zabezpieczenie kardiochirurgiczne było. No ale to był tylko jeden taki cykl. Potem oczywiście w pewnej ustawie wyszła taka furtka, że ma być robione w miejscach, gdzie jest kardiochirurgia dziecięca w ogóle. Więc jakby dalej nie mogliśmy tego rozwijać, ale no były takie próby, więc można powiedzieć, że Białystok także potrafi. No teraz jakby, a co było tego powodem? Było powodem tego to, że nasi pacjenci z Podlasia czekali 2 lata na zabieg. No to 2 lata, żeby czekać na ablację, to było koszmarem. Więc dlatego pozwoliliśmy sobie w naszej klinice na taki ruch. No teraz oczywiście jest taka sytuacja, że jeśli taki pacjent się kwalifikuje, to dzwonimy też do CWUM-u, czy też na właśnie klinikę kardiologii do Centrum Zdrowia Dziecka. No rozmawiamy z tymi kolegami naszymi, no i oni kwalifikują tych pacjentów i też robią te ablacje, też w Łodzi robią. Także można powiedzieć, no z tymi ośrodkami się kontaktujemy, którzy mają tak zwaną kardiologię inwazyjną, powiedzmy w tym momencie.
3: W zaburzeniach rytmu serca, pan zresztą powiedział o tym, przewijają się elektrolity. Czy to nie jest tak troszeczkę, że ten magnez jest przereklamowany i wszyscy teraz no, sięgają po tabletki z magnezem, tudzież napoje magnezowe. Jak to jest w przypadku dzieci?
2: Znaczy tak, trzeba przyznać, że z tym magnezem to taka popularność może wynikała z tego, że tak, stres wypłukuje magnez. Picie kawy, powiedzmy sobie, też wypłukuje magnez. Powiedzmy aktywność duża, sportowa i tak dalej, też jakby eliminuje magnez, więc jeśli my nie mamy w tym, bo tak naprawdę najlepszą formą jest oczywiście suplementacja z pokarmem, prawda, czyli owoce, warzywa, etc., ale jeśli uważamy, że to nie wystarcza, czyli nasz na przykład pacjent jest no, zbyt mocno na przykład obciążony stresem i mamy wysiłek fizyczny i tak dalej, a też na przykład żali się, że ma drżenia jakieś mięśniowe, powiedzmy bóle w podudziach i tak dalej, no to wtedy zalecamy suplementację potasu i magnezu, prawda? Więc jakby tego też, jakby tą taką furtkę mamy. I można powiedzieć, że to, co żeśmy rozmawiali, jedną z przyczyn arytmii jest właśnie niedobór potasu, magnezu czy wapnia. Wtedy robi się tak zwany zespół wydłużonego QTC, czyli tak zwana kanałopatia i to też jest jakby przyczyną na przykład zaburzeń rytmu serca, nawet czasami często skurczy, więc no, w podstawowej diagnostyce kardiologicznej poza planerem oczywiście kardiologicznym też sprawdzamy elektrolity, bo proszę zwrócić uwagę, kardiolodzy zawsze uważają, że potas dobry u dziecka z arytmiami musi być powyżej 4, czyli 4,3, 4,2 i tak dalej.
3: Czyli to troszeczkę wyższa norma.
2: Bo normalnie patrzymy, norma o 3,8 jest ok, w porządku, nie ma problemu, ale przy kardiologicznego z punktu widzenia, to jeśli mamy taki potas, to może to grozić właśnie wystąpieniem arytmii, czyli u pacjenta, który ma zaburzenia komorowe czy nadkomorowe, to może przyczynić się do wystąpienia na przykład właśnie często skurczu komorowego czy też nadkomorowego.
3: Panie profesorze, jeszcze takim jakby tematem, który no, dotyczy też i dorosłych, ale też i dzieci, bo też w naszym dzisiejszej rozmowie też to się przewinęło, nadciśnienie tętnicze. Jaki to jest problem u dzieci? Dorośli zmagają się z różnego rodzaju nadciśnieniami. Jest to jedna z no, poważniejszych problemów zdrowotnych, którego powikłania prowadzą do ciężkich uszczerbków zdrowotnych, a nawet do śmierci. Jak jest to w przypadku dzieci?
2: No myślę, że też my mamy duży problem, jeśli chodzi o nadciśnienie, bo proszę zwrócić uwagę, kiedyś mówiono, że pierwotne nadciśnienie przeważa nad wtórnym po 12 roku życia, prawda? To było, nie wiem, z 10 lat temu. Potem mówiono, że już po 8 roku życia, a teraz swobodnie mówimy, że pierwotne nadciśnienie, czyli powód na przykład diety, niewłaściwego stylu życia, stresów, emocji i czynnika genetycznego, już zaczyna dominować po 6 roku życia względem tych wtórnych przyczyn. Wtórnych to mówimy na przykład wady serca, wady nerek, czy hormonopatie, czyli na przykład nadczynność, niedoczynność tarczycy, czy na przykład choroba Cushinga, czy feochromocytoma. A zatem, jeśli mówimy, że te pierwotne nadciśnienie tak